0: yalnız düştüm.
1: Twoje radio, złote przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Chris Ria śpiewa Road to Hell. A my co? A my zupełnie odwrotnie, z piekła do nieba, czyli weekendzik nadciąga. Witamy w składzie poradny, Miłona Barajska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, Tomek Workiewicz. Dzień dobry. Za chwilkę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido, 40 lat doświadczenia, egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
8: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
7: Vito. Twój dom. Twój styl.
8: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
7: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
8: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
9: 25 lat Cuk. Świętujemy zniżkami. Nawet do 50%. Przyjdź do placówki Cuk Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
10: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
11: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
12: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
13: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
12: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem i jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
14: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
15: Reklama.
0: 25 września mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Żałoba w Jarosławiu po ataku na żownika w klasztorze. To 12-latek mógł zostawić betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie. Dziś sportowe emocje. Najpierw siatkarze, a potem piłkarze. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne.
17: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
16: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek został już zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
1: Ze ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
16: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura. Teraz materiały trafią do sądu rodzinnego.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
16: Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik, odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
18: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
16: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45. A wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Na tym turnieju bronią tytułu Mistrzów Europy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
19: Jeszcze dzisiaj na Granicznej w Czerwieńsku, to droga powiatowa, prowadzone są prace naprawcze. Nawierzchni jezdni przy szkole podstawowej imienia Korczaka, a także przy przedszkolu. Urzędnicy apelują o ostrożność, zwracajmy uwagę na znaki. A do jutra na terenie gminy Czerwieńsk będzie wykonywany pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.

0: Pogoda w Zielonej Górze.
1: Pochmurno, ale bez deszczu w regionie lubuskim, jak i w samej Zielonej Górze. Ciśnienie jest wysokie, jednak wahaniami nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Dziś na termometrach w mieście do 15 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 8. Jutro sporo słońca w Zielonej Górze i temperatura powyżej 20 stopni, zatem całkiem śmiało można planować sobie weekend.
0: Twoje radio Złote Przeboje. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6:00 pojawi się u nas Bob Budowniczy i jego koledzy, czyli będziemy świętować dzień budowlańca.
3: Po 6:00 też każdy będzie mógł sobie pojodłować niczym na Oktoberfeście. Zaprosimy was na poranny konkurs jodłowania Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Piąteczek, piątolongo, piątujo, 4:00 po 6:00.

0: Ojej, je, je, słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 25 września o 6:10 bardzo wczesnej porze zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, czy mamy coś tam ciekawego.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Morza oraz Dzień Farmaceuty, a także Dzień Budowlańców.
2: No to tu nasuwa się pytanie, jak wasz poranek? Czy was zamurowało, czy tapeta już nałożona?
0: Równo.
2: Zapalcie, kochani, jakąś lamperię, poszukajcie smartfona, zadzwońcie do nas 22 44 i 30 i powiedzcie, jak tam się piątunio maluje. 22 44 i 30. Wy dzwonicie, a my pięknie gramy. Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. 11 po 6.

0: nieprzypadkowo w piątkowy poranek gramy w Szabuś ze słowem dance w tytule, gdyż na progu weekendu dance ma sens, a disco jest dobre dla wszystko. I wanna dance with somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 16 po 6.
1: Eagle Eye Cherry i Andrzej Piaseczny i jego rysowanie tobie, czyli taki cudowny, bendowy, imprezowy kawałek. No tak, was budzi tylko Radio Złote Przeboje. Chcecie poczuć piątek od pierwszego otwarcia oczków? No to bądźcie z nami przez cały czas, 17 po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido, 40 lat doświadczenia, egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis, zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela, Zielona Góra, aikido.zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido, sztuka walki bez walki.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Редактор

0: Andrzej Piaseczny w porannym programie Radia Złote Przeboje. Piątek to jest taki dzień tygodnia, że nie wiadomo, jak człowiek byłby przeczołgany całym tygodniem, to jednak łapie nowy wiatr w żagle. My nie śpimy, tak. A wy? To jest kluczowe pytanie o tej porze, o 6.28. A telefon do nas 22-44-30. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Jestem z Kędzierzyna Koźla. Słucham radio Złote Przeboje non-stop. Kocham was i pozdrawiam całe radio Złote Przeboje.
2: No, czuć było w tym wyznaniu nieco sztywności, skrępowania, ale to się zdarza po całym tygodniu pracy.
3: Absolutnie tak. Rozmasujemy. Tak, obiecujemy. To my obiecujemy, że zanim skończy się ten poranek, będzie już tylko luz, flow i breakdance, kochani. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22-44-30 to jest numer dla spóźnionek na piątkowy apel poranny. Dzwoń. Cieszcie się, piątkiem, a u nas leci Laura Branigan, 29 po 6.

0: Niby w Holandii mieszka, czyli pod poziomem morza, a depresji w tym kawałku nie słychać. Obowiązkowa gwiazda piątkowa jest City Catch. Musi być weekend na horyzoncie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry za 24 minuty siódma.
1: A propos piątkowego, weekendowego nastroju, to za chwilę przebój, który absolutnie cudownie nas nastraja na piątkowe i weekendowe głupoty. The Cure Friday, I'm in love w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak wam właśnie zagramy już za moment. Bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Poznaliśmy już nominowanie w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Zakończyły się prace związane z poprawą stanu nawierzchni, a także odwodnienia wojewódzkiej 278, to w Trzebiechowie, a prace przy remoncie mostu żagannego wchodzą w kolejny etap. Warto pamiętać o tych, ale i innych pracach drogowych, które nie tylko o poranku utrudniają dotarcie do celu. No ale o poranku spieszy nam się najbardziej.
12: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest takie, mili państwo, święto, które zaczęło się 116 lat temu, a obecnie świętują je na całym świecie, nie tylko w Bawarii, nie tylko w Monachium. Święto, jak się pewnie domyślacie... No właśnie, Oktoberfest. Od tygodnia trwa nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na całym świecie.
2: A nie chwaląc się, jeden z naszych porannych prowadzących udał się nawet na profesjonalną lekcję jodłowania. Posłuchajcie.
3: Powiedz jo.
1: Świetnie,
3: obniż krztań trochę.
4: Bardzo prosimy się nie śmiać. Sami spróbujcie, dobra? No. Sami spróbujcie, tak. 22, 4, 4, 3, 0. I teraz zadanie dla was, kochani. Za najlepsze jodłowanie, jakie z siebie wydacie. Dzisiaj o poranku obiecujemy nagrodę. Złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: To słynny reżyser David Lynch odkrył tego artystę, Chris Isaak. Po tym odkryciu jego kariera nabrała rozpędu i nawet zagrał w jednym z jego filmów, czyli W ogniu krocz ze mną. Chris Isaak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, w piątkowy poranek. Za niespełna 5 minut będzie 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zdali kartę rowerową, a teraz dostają coś jeszcze. Uczniowie w całej Polsce otrzymają kaski rowerowe.
0: No proszę.
1: O tej ogólnopolskiej akcji opowiemy w najbliższych wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
4: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
3: 25 września w piątek mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Po ataku na żownika w Jarosławiu prezydent Ukrainy zabiera głos. Zdali egzamin na kartę rowerową, dostaną kask. Ogólnopolska akcja w szkołach. Mniej obcy na festiwalu w Gdyni. To historia Jana Borysewicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
5: Jak szłam na mszę świętowa, się tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
6: Znała pani tego księdza?
5: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
4: Napastnik został zatrzymany, obecnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na razie nie informuje o motywach ataku. Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków pod Grójcem na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła to być celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
7: Te stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatać i mieć globalny zasięg.
4: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
8: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
4: W filmie Jana Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.
10: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
11: Trwają prace przy budowie mostu na Odrze w Podzielonogórskim Pomorsku. Mamy betonowanie pali pod kolejne elementy konstrukcji. Od Pomorska na podporze numer 3 ruszą prace wykopowe, a od Zielonej Góry powstaje podpora nurtowa. Po zakończeniu prac zdecydowanie poprawi się komunikacja w regionie zielonogórskim. Czekamy zatem na finał.
10: Pogoda w Zielonej Górze.
11: Nie więcej niż 15 stopni zobaczymy dziś na zielonogórskich termometrach w ciągu dnia i do 8 w nocy. Taką temperaturę prognozują synoptycy. Pochmurno, ale bez opadów. W regionie lubuskim ciśnienie także nie powinno zbyt mocno wpływać na nasze samopoczucie. Weekend zapowiada się całkiem nieźle pod kątem pogody. Sporo słońca w prognozie na sobotę i 21 stopni w najcieplejszej części dnia. Niedziela także bez deszczu.
10: Twoje radio Złote Przeboje.
3: Dzień dobry! Po 7:00 poprosimy paragony do kontroli. Sprawdzimy, co się na tych zakupowych paragonach w Polsce regularnie powtarza.
12: No ciekawe, ciekawe. Po 7:00 też podpowiemy wam, jak zdobyć bilety na koncert Królowie Życia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry! W piątek, piąteczek, piątunio. Jest 5:05, gramy szer.

0: Czechy tak, Niemcy tak, a my... No to kochani, teraz w porannym programie pojawi się bardzo ciekawa mapa naszego regionu. Jeszcze raz, Czechy tak, Niemcy tak, ale nie wiedzieliśmy, że Polska to też kraj zamiłowanych piwowszy.
1: Ten napój według nowych badań pojawia się średnio na co 10. paragonie zakupowym w Polsce.
2: Tak, my nie możemy tutaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo pora nieodpowiednia, za wcześnie, ale chcemy tylko przypomnieć naszą ulubioną niemiecką piosenkę.
0: No a tak przy okazji, to zapraszamy was dzisiaj do porannych zawodów w jodłowaniu. Możecie zajodłować pod numerem 224430, a dla zwycięzcy najlepszego jodłowacza mamy złotą kawę naszego porannego programu 224430. A to już YouTube Pride in the Name of Love. Jest 13 minut po 7:00.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. To kogo my tam mamy w tej Lidze Narodów? W grupie Szwecję, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę. Cztery kraje. Łatwo nie będzie. Dzisiaj gramy z dwoma naraz wieczorem z Bośnią i Hercegowiną. Czyli mamy co? Piłkarski piątek.
1: Tak jest. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 20 po 7. Też bym chciał coś powiedzieć dobrego o polskiej piłce nożnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi. No to w myśl starego przysłowia radiowców, jak nie wiesz co powiedzieć, to zagraj Beatlesów. No to zagramy. Za kilka minut. Bądźcie blisko.
2: Jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.

0: 6,59. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam Pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: to jest duet. Giganci, giganci duet. Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie mowa o innym duecie, bo uwaga, mamy dla was złote bilety na koncerty duetu Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, który to duet gra razem, już nie uwierzycie, 50 lat.
1: Tak.
0: To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: Już pierwsze koncerty z tego cyklu mamy za sobą i to są dwie godziny, ponad dwie godziny grania. No i panowie, legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni za tymi nazwami też stoją.
0: Tak, jeszcze dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? No to zapraszamy. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dzisiaj po godzinie 18.
0: Tak będzie, a żeby poczuć ten klimat, sięgniemy teraz właśnie po Przebój Kombi z 1984 roku. Kochać cię za późno w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 29 minut będzie 8.

0: Był rok 1999. Włączało się jakąkolwiek stację radiową, leciał Carlos Santana. Otwierało się telewizor, leciał Carlos Santana. Otwierało się lodówkę, wyskakiwał Carlos Santana.
1: Tak było.
0: I to był jedyny taki przypadek, kiedy to nikomu nie przeszkadzało. Z płyty Supernatural, Corazon Espinado, Santana i Mana za 21 minut będzie ósma.
1: Z kolei wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni pierwsi widzowie zobaczyli Mniej obcy, film inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Wszyscy będziemy mogli go obejrzeć już niedługo, 7 października, a Lady Punk za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Coraz więcej samochodów na drogach regionu lubuskiego, jak i ulicach Zielonej Góry. Nogę z gazu zdejmujemy chociażby na Podgórnej, a policjanci apelują o ostrożną i przepisową jazdę. Pieszym natomiast przypominają o noszeniu odblasków, które po zmroku poza terenem zabudowanym są wymagane przez przepisy.
23: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa niezła impreza, a nawet najsłynniejsza na świecie impreza, nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, mamy Oktoberfest. No i słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowanie. 22, 4 czwórki, 3 zera. Macie odwagę zajodłować do słuchawki? To śmiało, zapraszamy. 22, 4, 4 i 3, zaraz. Za najlepsze naszym zdaniem jodłowanie obiecujemy nagrodę złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. No to uwaga, 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Cudowna, cudowna jak zawsze. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piątkowy poranek za niespełna 5 minut. Ósma, kibice mają dzisiaj kumulację. Mamy siatkarsko-piłkarski piątek, krótko mówiąc, Polsko biało-czerwo.
1: To my o siatkarzach, bo jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od finału Mistrzostw Europy. Na drodze Słoweńcy, których Polacy w tym sezonie spotkali na boisku już 3 razy.
0: No.
1: Więcej o tym meczu w wiadomościach o 8 i posłuchajcie.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Mamy godzinę 8, 25 września i to jest piątek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Koniec kampanii w Krakowie od północy, cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Polscy siatkarze grają dziś o finał Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
7: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
8: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
7: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
6: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma też trafić do aplikacji mObywatel. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiera się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
6: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko, bo tylko w tym sezonie mierzyły się już 3-krotnie.
10: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
6: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
12: Na zielonogórskim deltaku pojawią się nowe granitowe płyty, zostanie jednak zachowana historyczna część tej przestrzeni. Panie w szpilkach nie będą musiały uważać już na każdy krok, a seniorzy z niepokojem patrzeć pod nogi, zapowiadają władze miasta. Prezydent Marcin Pabierowski podpisał umowę na przebudowę odcinka od Placu Bohaterów do pomnika Bachusa.

0: Pogoda w Zielonej Górze.
1: Bez opadów upłynie nam czas w regionie lubuskim do wieczora, podobnie w nocy. Dziś w najcieplejszej części dnia w Zielonej Górze do 15 stopni, sporo słońca w prognozie na sobotę, wtedy 21 stopni wskażą termometry. W nocy natomiast temperatura nie spadnie poniżej 12. Niedziela co prawda z większym zachmurzeniem, ale także bez deszczu, z temperaturą do 20 stopni.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się w naszym programie najlepsza okazja, taka, że aż grzech nie pójść na zakupy. W komplecie będą też pomyłki kurierskie.
2: Po ósmej sprawdzimy też, czy ludzi w dobrej woli jest więcej, jak w piosence Niemena. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Odliczamy do weekendu, the final countdown, zespół Europe, 4 po 8.

0: absolutnie wyjątkowa okazja, wręcz niebywała okazja. Teraz się pojawi w porannym programie Radia Złote Przeboje, uczulamy. Wyjątkowa okazja, a przynajmniej tak twierdzą nasze żony.
1: No, często mówimy okazja, to była przecena stulecia.
2: No.
1: Albo to przecież, to mam od lat, tylko dawno nie nosiłam.
0: No, tak. Proszę, no.
1: Miałam straszny tydzień w pracy i należało mi się, tak? Mm-hmm. Tak, najczęściej właśnie kobiety usprawiedliwiają swoje zakupy.
3: To prawda i w ogóle to trzeba jeszcze uważać też na kurierów, oszustów. Ja słyszałem, że pewna żona zamówiła dla męża piłę spalinową, a przyszła sukienka i buty. A teraz zagramy Barbie, czyli piosenkę o kobiecie, która ma bardzo dużo sukienek i butów. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, 12 po 8.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje.

0: Life is Life i Opus, piosenka, która usprawiedliwia właściwie wszystkie niespodziewane wydarzenia weekendowe. Gdyby tak melanż za bardzo pociągnął, no to co? No życie, po prostu życie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Alphaville u nas zagra, a potem sprawdzimy, kto wygrał poranne zawody w jodłowaniu. Koniecznie zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już jutro od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa Oktoberfest, nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, od Kanady po Australię. Słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowania od rada. No i czas na wielkie podsumowanie naszych porannych tyrolskich zawodów.
2: I olejku, i olejku.
3: Nolej, nolej, nolej, nolej. A ja będę pił, pił, będę pił, będę pił, będę pił.
4: Joriri, joriri, joriri, joriri, joriri.
1: Lej tą kawę, złotą kawę naszego porannego programu. Wysyłamy właśnie temu ostatniemu królowi porannego jodłowania. Niech leje tę kawę radośnie. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odważnym, którzy zadzwonili, a po weekendzie wrócimy do was z nowymi, poważnymi zadaniami, poważnymi przypomnieniami i tematami i z nową kawą, tak.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Ofensywa drogowa widoczna w zielonogórskim Drzankowie za sprawą umowy na 4 inwestycje. Jak zapowiadają władze Zielonej Góry, powstaną 4 ulice, mowa o Lisiej, Wilczej, Sarniej i Niedźwiedziej. W Zielonej trwa też jednocześnie budowa trasy aglomeracyjnej, a we wspomnianym już przeze mnie Drzankowie także ulicy Zamkowej.
3: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Pamiętacie, jak Czesław Niemen tak śpiewał?
1: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
0: To prawda, to właśnie tak było. Słuchajcie, postanowiliśmy sprawdzić fakty w tej sprawie.
2: We wsi Dobra Wola w latach 80. mieszkało niecałe 100 osób, a obecnie jest to 493 mieszkańców.
3: No.
2: Więc potwierdzamy, ludzi dobrej woli jest więcej.
4: A tak w ogóle to ciekawe, czy mieszkańcy dobrej woli zdają sobie sprawę, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie! Pozdrawiamy mieszkańców dobrej woli. Mamy nadzieję, że mimo, że dziwny jest ten świat, to w dobrych nastrojach zaczniecie weekend z Radiem Złote Przeboje. Teraz u nas zespół AHA za 11.09.

0: Czy pamiętacie taki złoty okres w polskim kinie, kiedy to wszystkie role zgarniał Piotr Adamczyk? Potem był Borys Szyc, potem był George Clooney, przepraszam, ten Tomasz Karolak. A teraz mamy podobny przypadek, ale w spódnicy.
1: Tak, wkrótce do kin trafi film Violetta Villas. Wciela się w nią Sandra Drzymalska, która zagrała też Łęcką w serialowej Lalce.
0: No właśnie.
1: Porozmawiamy z aktorką w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Autopromocja. Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
9: A co mamy do wyboru?
8: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
9: A gdzie ty jesteś, skarbie?
8: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj liczby w ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CIDG Twojej firmy. Twój biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo Twoje liczby powinny pracować dla Ciebie.
16: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Media Expert.
0: 25 września i to jest piątek, mamy punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Historia Violetty Villas trafi wkrótce do kin. Film walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
1: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głosy zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło Powiatowe Centrum Zdrowia. W miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub Izby Przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
4: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
1: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Najpierw zagrała Łęcką, teraz Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Violetta Villas to debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
24: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie.
1: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w maratonie.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: To już ostatni tak pochmurny dzień przed kilkudniową poprawą pogody. Dzisiaj prawie wszędzie może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 15 w Białymstoku, do 16 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Jutro więcej słońca, a w niedzielę miejscami 20 stopni.
0: Twoje radio Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Musimy to powiedzieć wprost. Nie cieszyliśmy się tak piątkiem od zeszłego piątku normalnie. To nie mardujmy ani minuty tej rzadkiej radości.
3: Tak, niech się święci piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. My z okazji tego święta mamy najlepsze Złote Przeboje, aczkolwiek nie zachęcające do wytężonej pracy. Zamiast to, jak śpiewa Freddie Mercury. 5 po 9.

0: Lutricia McNeil śpiewała w radiu Złote Przeboje. Wokalistka ma dwóch synów, więc może i wnuki będą. I teraz wyobraźcie sobie, jak pokazuje wnusiom rozkładówkę Playboya i mówi: a to wasza babcia, która tak wyglądała na początku XXI wieku. Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziliśmy i no, wnuki mogą być dumne.
1: Tak,
0: mogą.
1: Tak, zdecydowanie. A z powodu jesieni, pory dżów, pory mgieł, pojawi się u nas teraz wersja rokowo-drapieżna Izabeli Trojanowskiej z czasów, kiedy miała włosy w kolorze kruczoczarnym i usta w kolorze krwiście czerwonym. No i piosenka Przebój, który stał się jednym z symboli polskich lat 80. Karmazynowa noc, tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 12 po 9.

0: sama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
6: Coś w ogrodzie?
5: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
7: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
5: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
7: No to kupujemy.
5: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: przez krytyków muzycznych określany mianem ikony popkultury na miarę Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona. Uznawany też za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i tego XXI wieku. Jego utwory coverowali, uwaga, między innymi Robbie Williams, James Joplin, Lionel Richie czy Tina Turner, a w Polsce Budka Syflera i Krzysztof Krawczyk. Tak, to był Tom Jones w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a ta za chwilę będzie zespół, którego jeden z członków stwierdził swego czasu, że uwaga, że Żgów jest fajniejszy od Liverpoolu i się po prostu przeprowadził do Żgowa. Serio. John McInerney. To o nim mowa, a zagra z kolegami z Bad Boys Blue przebój A World Without You, nazywany czasem po prostu Michel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek, 9:30.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
10: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
9: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
11: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

0: wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, ach to ty. Na szczęście tylko w tytule, bo w piosence pojawiła się też jesień, bo inaczej czulibyśmy pewien dysonans. Ale kochani, stoimy na progu pięknego weekendu. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry i lecimy na ten weekend!
2: Tak, a dzisiaj jest jeszcze w ogóle dzień farmaceuty. Przypominamy, żeby nie łączyć leków z... A zresztą sami wiecie z czym. Iwona Barańska, dziękujemy. Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Znaczy tam na 13 stronie Google piszą, że można łączyć.
3: Oj, dobra.
1: 17.
2: A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelnie.
3: Która będzie łączyła dzisiaj absolutnie niewinnie ludzi przy największych przebojach lat 80. i 90. Zapraszam serdecznie.

0: Rod Stewart. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem już zaczynamy sobie oficjalnie piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości z Zielonej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. 10,5 miliona złotych jest do wydania w ramach kolejnej edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać do 29 września. Głosowanie odbędzie się w listopadzie, a wyniki poznamy 1 grudnia. Maksymalna wartość jednego projektu wynosi 2 miliony złotych. 6 mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat odpowie przed sądem za pomoc innym osobom we wniesieniu wyrobów pirotechnicznych i ukryciu ich na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Małgorzata Mura.
16: Race i inne środki zostały następnie odpalone podczas meczu żużlowego. Skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy wydarzeń z lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie żużlowym w Zielonej Górze rywalizowały zespoły Falubazu, Zielona Góra i Stali Gorzów. Odpalenie rac podczas imprezy masowej może stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników i zakłócić jej bezpieczny przebieg.
15: Jest to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zielonogórscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można kupić go na wynos w godzinach od 22 do 6 rano.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
15: Nie więcej niż 15 stopni w ciągu dnia i do 9 w nocy. Taką temperaturę na dziś prognozują synoptycy dla Zielonej Góry. Ciśnienie wahaniami nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr nie przeszkadza, dzień pochmurny, ale weekend w Zielonej Górze i regionie lubuskim zdaniem specjalistów będzie pogodny. Sporo słońca zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i powyżej 20 stopni. W sobotę 22, a w niedzielę w Zielonej 23.
0: Twoje radio Złote Przeboje.
14: Z wszelkich badań i pytań wynika, że piątkowe przedpołudnie to jest nasze ulubione przedpołudnie w tygodniu. Przynajmniej większości z nas, więc cieszmy się tym i radujmy, a przy okazji największy przeboj lat 80. i 90.
17: Złote przeboje!
14: Gosia Kościelniak, zapraszam, to teraz sobie spojrzymy na zachód, Go West i Pet Shop Boys. Zaczynamy.

0: Jutro jest Światowy Dzień Królika. To jest wyjątkowe święto, które przypada co roku 26 września i celem jest promowanie prawidłowej opieki nad królikami domowymi i zwrócenie uwagi na ochronę dzikich uszaków, no i poprawę ich losu na całym świecie. No ale tak a propos uszaków, no to nie możemy tego nie zauważyć. Ponieważ, no jak wiadomo...
1: Robota nie zając.
0: Właśnie, więc w takim razie jakim zwierzęciem, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, czujecie się w pracy i dlaczego? Jakim zwierzem jesteś w pracy? Czekam na wasze telefony i za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12:00 piękny, biały, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Na kawę albo herbatę w pracy idealny. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i zastanówmy się, tak poszukajmy w sobie tej odpowiedzi. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? 2-2, 4-4 i 3-0.

0: sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Do jesieni? Gotowi? Start! A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.

Śpiewał Morse miłości, a swoim głosem i zmysłowymi przebojami wspierał powiększenie się amerykańskiej populacji. Można to sobie wyobrazić. Sam doczekał się co najmniej 9 dzieci. Jako nastolatek nie znał nut i nie potrafił odczytywać języka muzyki. Zamiast do świata występku, wtedy ciągnęło go do sławy. Mocno to poczuł pierwszy raz, kiedy zjawił się w okolicy siedziby Capitol Records Hollywood i ruch i koloryt osób wchodzących i wychodzących do budynku tej wytwórni nagraniowej rozbudził jego marzenia o karierze w branży rozrywkowej. W tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie Barry'ego White'a zakochali się najmocniej słuchacze z Wielkiej Brytanii i to tam w związku ze swoim wyglądem ważył ponad 170 kg, nazwano go właśnie Morsem Miłości, a wkrótce ten przydomek trafił m.in. na jego oficjalny album kompilacyjny. Mors Miłości za nami, to Radio Złote Przeboje, a przed nami Las Ketchup. I zaraz potem jeszcze zaśpiewa specjalnie dla Was Meja.

0: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
19: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
20: Coś w ogrodzie?
19: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
20: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
19: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
20: No to kupujemy.
19: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.

0: Robota nie zając.
1: To pytanie dzisiejsze pada jeszcze czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy? Kocurem? Takim starym wyjadaczem, który zna się na swojej robocie i nie podejdziesz do niego, jak on nie ma ochoty? A może francuskim pieskiem? A może jaskółką, która przyfruwa do biura o świcie ze świergotem na ustach, a właściwie na dzióbku i głową pełną pomysłów? Ciekawa jestem, bardzo dzwonicie.
2: W pracy jestem jak mróweczka. Na początku praca, szybko praca, później odpoczynek.
3: W pracy jestem pracowitą mróweczką pełną motywacji. Muszę taki być, żeby zarobić na potrzeby rodzinno-bytowe. Pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4: Ze zwierzęciem to najbardziej unifikuje się z leniwcem.
1: Mrowisko nam się zrobiło, no i leniwiec, co zrozumiałe. Bardzo mocno pozdrawiam i mróweczki, i leniwca. No i takie to troszkę kontrastowe. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Dziś o tym sobie gawędzimy w piątkowe przedpołudnie pomiędzy największymi przybojami lat 80. i 90. Za najciekawsze zgłoszenie dzisiaj mam dla kogoś z Was kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Po 12:00 komuś z Was go oddam. 2244 i 30. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Zielonej Góry.
13: Grzegorz Pałka, zapraszam. Tylko w 2025 roku lubuscy seniorzy stracili ponad 13 milionów złotych. W wyniku oszustw dokonywanych metodą na wnuczka czy na policjanta ruszyła druga edycja projektu Cyberlubuszanie Świadomi w Necie. Do początku grudnia organizatorzy odwiedzą wszystkie powiaty lubuskiego. Chcą mówić nie tylko o zagrożeniach w internecie, ale też o bezpieczeństwie w domu. A w Kożuchowie trwają ważne konsultacje. Dotyczą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, o czym w internecie poinformowali urzędnicy. Z komunikatem zapoznała się Ula Miszczak.
14: Uwagi od mieszkańców są zbierane elektronicznie lub w formie papierowej. Poza tym mamy indywidualne spotkania w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Zaplanowano również spotkanie 8 października. Można przyjść do sali wiejskiej w Stypułowie.
13: Uwagi złożone po zakończeniu konsultacji nie będą uwzględniane. Przed nami całkowita metamorfoza zielonogórskiego amfiteatru. Obiekt imienia Anny German będzie mieć nowoczesny fundament i potężne zadaszenie przypominające miękkie poduszki. Na widowni zasiądzie blisko 3000 osób.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
13: Pochmurny dzień w Zielonej Górze i w regionie lubuskim, ale weekend zapowiada się całkiem nieźle. Dziś do 15 stopni wskazywać będą miejskie termometry w ciągu dnia, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 9. Jutro już 22 powyżej zera w Zielonej Górze i sporo słońca. Jeszcze cieplej, bo do 23 stopni na miejskich termometrach. Zobaczymy w niedzielę. Wiatr nie powinien przeszkadzać, podobnie jak ciśnienie.
1: Twoje radio Złote Przeboje.
15: Poniedziałkowego, widzicie? O czym ja myślę? Piątkowego przedpołudnia. Ciąg dalszy, kolejna godzina przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami pytaniem.
16: Radio Złote Przeboje.
15: Czym jest miłość?

Czy odliczysz mi, kiedy mam zacząć? Will you count me in? Takie zdanie słychać na początku przeboju, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, to w ogóle nie miało trafić do ostatecznej wersji utworu. Piosenkarka po nagraniu wstydziła się tego zdania i prosiła producenta, żeby wyciął ten moment z początku piosenki, ale on uznał, że dodaje to piosence niesamowitej naturalności i intymności i ostatecznie przegłosował młodą artystkę i zostawił tę kwestię, która stała się takim charakterystycznym punktem tej piosenki, takim ładnym wstępem, bardzo miłym i wdzięcznym. Zresztą sami posłuchajcie, posłuchajmy razem, jak Colby Collette mówi na początku, zanim zacznie śpiewać Will you count me in? Odliczysz mi, kiedy mam zacząć?

0: Ogłoszenie płatne.
1: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
2: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
1: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OC/AC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Do jesieni? Gotowi? Start! A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.

0: Robota, nie zając.
1: No, mróweczki pracujące. Dzisiaj pracujemy, co prawda, jak zawsze przy muzyce Radia Złote Przyboje, największych przybojach lat 80. i 90., ale rozmawiamy sobie o tym, jakim zwierzęciem jesteśmy w pracy, no i dlaczego.
2: Ja mogę się porównać do kreta. Pół życia pracuję pod ziemią. Pozdrawiam.
3: Ja to w pracy jestem, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ja jestem leniwcem. Po prostu jestem w pracy i oni się muszą cieszyć, że przyszedłem. I tyle.
4: Dzień dobry. Do tej pory byłem jak osioł lub muł. Teraz jestem jak lew albo lewiatan.
1: No, to jest imponująca przemiana, panie lwie. Różnorodność zwierząt, które w nas tkwią, gdy jesteśmy w pracy, jest wielka i jeszcze do południa można dołączyć i powiedzieć, jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenia przysyłam kubek Radia Złote Przyboje biały i pięknie w nim kawa wygląda, jak smakuje. 224430 mail robota@złoteprzyboje.pl.

0: to promocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Reklama.

50 lat temu, to jest niesamowite. 50 lat temu, 25 września 1976 roku powstał zespół U2, a w samym sercu kalifornijskiej pustyni leży Joshua Tree National Park. Takie wyjątkowe miejsce, gdzie rosną dziwnie powyginane, takie nieduże drzewa, niepokojące. I to właśnie tutaj zespół U2 odnalazł inspirację do kultowej płyty The Joshua Tree z 1987 roku. Pierwotnie album miał nazywać się Dwie Ameryki, The Two Americas. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej fotograf został wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu interesujących miejsc i on powiedział właśnie Bono o wyjątkowych drzewach, które znajdują się w okolicy, o drzewach świętego Jozłego, wyglądających jak prorocy wyciągający ręce w geście modlitwy, i zapadła decyzja, że album będzie nazywał się właśnie tak, The Joshua Tree, na cześć tych drzew. U2, With or Without You, w Radiu Złote Przeboje.

0: już za 5 minut będzie południe, a w południe oczywiście najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta i naszej okolicy, więc zostańcie z Radiem Złote Przeboje, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem. A czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
6: Wentor. Największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Zielonej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa druga w tym roku edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Na projekty przeznaczamy spore pieniądze, mówi wiceprezydent Marek Kamiński.
16: 10,5 miliona do dyspozycji mieszkańców na ich pomysły w różnym obszarze, także inwestycyjne. Na to jest ponad 9 milionów złotych i na ten obszar tak zwany miękki, czyli społeczny, kultura, sport, edukacja, rekreacja, na różnego rodzaju eventy.
15: Projekty można składać do najbliższego wtorku, 29 września. Zielona Góra sporządzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szwajcarskiej. Zainteresowani mogą składać wnioski do 2 października. Można je składać do prezydenta miasta w formie papierowej, za pośrednictwem poczty albo bezpośrednio w budynku urzędu lub elektronicznie. Szczegóły magistrat opisał w mediach społecznościowych. A Nowa Sól do końca września przedłużyła możliwość składania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu. To ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Szczegóły znajdziemy na internetowej stronie miasta.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
14: Pogoda w Zielonej Górze.
15: Początek weekendu nie zapowiada tego, co czeka nas w Lubuskiem zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, bo dziś niebo jest szczelnie przykryte chmurami, ale sobota i niedziela w Zielonej Górze będą już słoneczne. Dziś do 15 stopni w najcieplejszej części dnia, a jutro już 22 powyżej zera. Wiatr nie powinien przeszkadzać, ciśnienie wahaniami także nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie.
14: Twoje radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
13: Prawie 12:02 wchodzimy w piątkowe popołudnie. A przed nami Cher, All or Nothing, największe przeboje lat 80. i 90.
18: Radio Złote Przeboje.
13: Gosia Kościelniak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do słuchania Radia Złote Przyboje i wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu i w tej godzinie też rozwiążemy i podsumujemy naszą rozmowę z cyklu Robota nie zająć.

odpowiedzialny, świetnie zorganizowany biznesmen i działacz społeczny, który w swojej ojczyźnie cieszy się sporym szacunkiem. Naprawdę nazywa się Orwell Richard Bernal i jest królem mieszania reggae z popem i dancehallem. Kto by pomyślał, że to właśnie znany nam wszystkim Shaggy. Nie wyobrażał sobie jako młody chłopak przyszłości związanej z muzyką, bo na początku chciał być strażakiem, ale jako nastolatek zaczął chodzić na koncerty, zainteresował się muzyką i odkrył, że ma bardzo oryginalny głos. Aha, to akurat prawda, więc postanowił to wykorzystać, ale szkolił swój głos podczas służby w wojsku i wyszło tak. Radio Złote Przeboje, Bombastic.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Robota nie zając.
1: Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Pomysłowość wasza nie zna granic. Od 10 sobie o tym rozmawiamy. Poczucie humoru nas niesie w stronę weekendu i czytam maile od was. W pracy jestem mięczakiem, szczególnie w piątki. Poruszam się ślimaczym tempem i jak trzeba, chowam się do skorupki, napisała Anka z Grudkowa. Pozdrawiam cię, ślimaczku. A Gabriela pisze, w pracy jesteśmy jak motyle. Jeden motyle roboty, a drugi motyle. Ściskam was i posłuchamy jeszcze, jakimi zwierzakami w pracy są inni słuchacze.
2: Muszę być kameleonem, muszę się dostosować do moich pasażerów, których wożę taksówką.
3: Ja jestem jak lis, czyli chcę tak gdzieś boczkiem zawsze, boczkiem, i żeby się nie narobić, ale żeby zarobić tyle, co inni zarabiają. Lisek to potrafi.
1: Prawdziwy lisek z ciebie. Cwany taki przed nami, natomiast dzisiejsza laureatka.
4: Pracuję przy budowie dróg i czuję się w pracy jak kangur. Dlatego, że bez przerwy gdzieś skaczę. Pani Asiu, skoczy pani do biura. Pani Asiu, skoczy pani na betoniarnię. Pani Asiu, skoczy pani w lewo i w prawo. Do tego mam wielką torbę, w której mam mnóstwo narzędzi. Jak kangur, z taką wielką torbą, która skacze na lewo i prawo. Tak się właśnie w pracy czuję.
1: Biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dla ciebie, kangurku. Skoczymy tylko na pocztę, żeby go wysłać.
0: Robota nie zając.

0: Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Reklama.

My Breath Away. Terry Nunn, wokalistka grupy Berlin, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, po latach uzyskała prawa do nazwy grupy i właśnie pod taką nazwą występowała długo po rozpadzie zespołu w pierwszym składzie. Obecnie Terry ma 65 lat i w dalszym ciągu spełnia się jako artystka poza karierą sceniczną. Chętnie też występuje w telewizji, zagrała gościnnie w kilku serialach, a także jest jedną z jurorek, była, bo już skończył się ten program, jedną z jurorek w programie rozrywkowym. A teraz w radiu Złote Przeboje. Jeszcze 10 minut do godziny 13, więc zaśpiewajmy.

0: Pięknie i za 6 minut będzie godzina 13. O 13 najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się właśnie teraz. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
0: Reklama.
16: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
17: Prokuratura ma już zarzuty dla sprawcy ataku w Jarosławiu. Policja zatrzymała podejrzanych o napad w Inowrocławiu. Ofiara zmarła. Kolejny wyciek danych medycznych polskich pacjentów. Dorota Wartecka, dzień dobry. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie ranił nożem księdza, a także cztery inne osoby, które zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
18: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
17: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. A teraz Inowrocław w Kujawsko-Pomorskim, gdzie wczoraj późnym wieczorem zmarł 41-letni mężczyzna zaatakowany przez sprawców uzbrojonych w noże. Do ataku doszło w okolicy teatru. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych, to mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Nowy poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak przekazał minister cyfryzacji, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL-e oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. We wtorek odbędą się testy syren alarmowych w Warszawie, w Wielanowie, na Mokotowie i na Ursynowie. Przekazał wojewoda mazowiecki, który zaapelował przy okazji do mieszkańców, żeby nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. W tym roku meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. W czerwcu i w sierpniu było to 25,7 oraz 25,8 stopnia. To o 1 stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. A pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. I właśnie zaczął się tu remont. Budynek obserwatorium powstał w 1974 roku. Teraz przejdzie remont za 25 milionów złotych, który potrwa do 2031 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, 13 stopni, 14 w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej do 16 w okolicach Warszawy, Trójmiasta i Szczecina. I wszędzie dzisiaj możliwy deszcz. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę piątkowego wczesnego popołudnia, 2 minuty po godzinie 13. No to wchodzimy sobie i w nią, a teraz Lady Punk. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

przed nami w radiu Złote Przeboje historia dziewczyny, która gdyby stała się chłopcem, zachowywałaby się w bardzo określony sposób. Oczywiście wszyscy wielbiciele Beyoncé wiedzą, że to właśnie ona teraz zaśpiewa. Beyoncé była pierwszą solo kobietą, która wystąpiła na wielkim festiwalu w Glastonbury. Pierwszą od ponad 20 lat, to było w 2011 roku. Wyszła na główną scenę i przerwała ten wieloletni cykl, kiedy w NO występowali tylko wokaliści, a wokalistki nie. Posłuchajmy.

0: But you're just a boy.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
1: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Chery. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Chery. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OC/AC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Chery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Dużo dobre.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
8: Coś w ogrodzie?
7: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
8: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
7: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
8: No to kupujemy.
7: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Reklama.

już 11 dnia października w Łodzi koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk. 50 lat na scenie. A Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. Wystarczy, że maksymalnie w 5 słowach napiszecie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a każda nagroda to jest właśnie podwójny bilet na ten koncert. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk zapraszają. To będą muzyczne opowieści o przyjaźni. Największe ich znane nam wszystkim przeboje. A czekamy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do jesieni? Gotowi? Start! A Ty i Twój Nissan. Jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski. Serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
14: Coś w ogrodzie?
13: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
15: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
13: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
15: No to kupujemy.
13: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuje i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: specjalnie tę właśnie piosenkę wybrałam na przywitanie
1: Jerzego. Tę piosenkę czy tą piosenkę? Jak się
0: tę piosenkę. I ty dobrze o tym wiesz. Oczywiście. Wiem do czego zmierzasz, wiem. Ja specjalnie wybrałam tę piosenkę, dlatego że chciałam, żeby nikt nas nie pytał o lata. Znaczy ile ty masz lat, ile ja, ale jest jeszcze gorsza sytuacja tutaj.
1: Właśnie, kurczę, czy to jest licencja poetyka? No pewnie jest w jakimś sensie. Dobrze, czego się czepiamy, wytłumaczmy.
0: Tak. Powinno to brzmieć tak. Nie pytam pani o lata. A brzmi...

0: pokrzepieni, pełni optymizmu. No może niekoniecznie, ale na pewno nadrobimy.
1: Nadrobimy. Przede wszystkim będzie nadzieja dzisiaj. No piłkarskie emocje wieczorem. Polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jak czegoś można spodziewać? No o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Do jesieni gotowi start! A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Piątek, 25 września, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
7: Lekarze zdecydują, kiedy można postawić zarzuty Ichorowi M. Rządowa ustawa o podatku od zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Polscy piłkarze grają dziś z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ichorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jest pod stałym nadzorem policji i pod opieką lekarzy, którzy zdecydują, kiedy można przedstawić mu zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
8: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
7: Wiadomo, że mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony na granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe od marca tego roku do marca przyszłego roku. I właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Więcej o tym Maciej Kluczka.
9: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
10: Dajmy panu prezydentowi czas. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw.
9: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich.
7: Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i msze na Place de la Concorde.
11: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
7: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii gramy w dywizji B, a awans do grona najlepszy najlepszych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu.
12: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
7: Mówi Przemysław Frankowski, a mecz na Stadionie Narodowym o 20:45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całej Polsce może padać, choć możliwe też przejaśnienia. Mocniej wieje dzisiaj nad morzem. Najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Proszę bardzo, tam właśnie zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski. Program Rusz się jak zawsze o 14:30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w piątek.

0: Najlepiej karmią w Wielkopolsce, tak twierdzi Urszula, którą jeszcze dzisiaj wam zagram, która właśnie dlatego lubi koncertować w okolicach Poznania. A Robert Gawliński?
1: Jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji.
0: Okazuje się, że artysta też człowiek, zjeść lubi. Słuchajcie, to teraz pora skonsumować wyjątkowo smakowity przebój z roku 1997. Nie.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Chery. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Chery. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OC/AC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Chery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
13: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
12: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
14: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
22: Coś w ogrodzie?
21: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
22: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
21: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
22: No to kupujemy.
21: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i to niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w Bieszczadach, czy nie w Bieszczadach. No akurat w Bieszczady to się właśnie teraz wybieramy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy po złotą polską jesień, no bo sama może do nas nie przyjść. Ruszamy w najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Rzucamy wszystko i ruszamy w Bieszczady. Zabieram was na uwielbiane i podziwiane Bukowe Berdo. Słowo Berdo w dawnym języku mieszkających tam Bojków oznaczało skalisty grzbiet górski. No i rzeczywiście taki jest. Ale najsłynniejszy szlak na ten grzbiet prowadzi przez Bukową Puszczę, której liście właśnie teraz zaczynają się złocić, żółcić i czerwienić. A świat wygląda jak w bajce Disneya. Wycieczkę na Bukowe Berdo tradycyjnie zaczyna się w miejscowości Mucznej. Wspinaczka za żółtymi szlakami zajmie wam jakieś 2,5 godziny, ale czas w tym miejscu zdaje się płynąć wolniej i nie przeszkadza w napawaniu się widokami i zapachami. Mówiący te słowa, który szedł tamtędy jesienią, pamięta ten szlak jak przez mgłę, ale nie z powodu wieku czy zadyszki, tylko z nadmiaru wrażeń. Trasa na Bukowe Berdo to złota polska jesień w pigułce. Oferuje nie tylko barwy i widoki, kusi też grzybami i soczystymi jeżynami, które smakiem biją to ogrodowe na głowę. A na koniec odpowiedzi na pytania słuchaczy. Czy naprawdę warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zdecydowanie tak. A czy w górach można nareszcie odpocząć? Ależ oczywiście, a zwłaszcza jak jest z górki oraz w łóżku po wycieczce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
1: Kochanie, pamiętasz, co miałeś zrobić do końca września?
2: Coś w ogrodzie?
1: Nie, duży SUV, duży silnik za nieduże pieniądze.
3: No tak, Mazda CX-5 z 6-letnią gwarancją od 143 300 zł.
1: Do końca września w promocji w Mazda Fiałkowski z voucherem 5000 zł na akcesoria.
3: No to kupujemy.
1: Tylko w Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Do jesieni? Gotowi? Start! A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan Fiałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan Fiałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już diś.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Jeden z dziewięciorga utalentowanych Jacksonów, Jermaine, i w tym wypadku Pia Zadora, ale w ramach romansu z Whitney Houston, przy okazji niejako nagrał z nią aż 4 piosenki w duecie. No to już tak nam się zrobiło do pary, że teraz Charles Yedi w Radiu Złote Przeboje.

0: Tak, tak, oczywiście, że to jest Izabela Trojanowska, bo to jest Radio Złote Przeboje, w którym o 15 wiadomości, Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Dlaczego i jak wtedy mogą zmienić się raty kredytów? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 25 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
14: Władze miasta monitorują nastroje w Jarosławiu, na ulicach dodatkowe patrole. Stopy procentowe mogą pójść w górę, to z powodu inflacji. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie godziny na przekonywanie wyborców. Więcej patroli na ulicach Jarosławia na Podkarpaciu mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. To po wczorajszej tragedii w opactwie benedyktynek, gdzie 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, z których jedna zmarła, 4 zostały ranne. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
15: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji, i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby nie dopuszczać takich sytuacji.
16: Są takie sygnały?
15: Na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitoruje. Jest tego bardzo dużo.
14: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
17: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
18: Podnieść stopy
17: procentowe. Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
14: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa na to, by przekonać do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem.
19: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach,
16: Katowicach, w Wińczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy.
18: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
14: Mówią kandydat PiSu Michał Drewnicki i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja akcji Metropolia za pół ceny. Ceny o połowę obniży 160 restauracji, instytucji kulturalnych oraz punkty usługowe i miejsca rekreacyjne.
19: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi.
14: Zachęca wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, a akcja potrwa przez tydzień od poniedziałku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
20: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie ponownie do zobaczenia Brad Pitt, który walczy tym razem o przetrwanie w sercu dzikiej Alaski. Po katastrofie lotniczej wspólnie z czworonożnym przyjacielem muszą dostać się do cywilizacji. Produkcję wyreżyserował David Ayer, który ma na swoim koncie chociażby legendarnych Szybkich i Wściekłych, do których współtworzył scenariusz. A produkcję W sercu dziczy można obejrzeć w kinie Cinema City w Zielonej Górze. Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zarówno dziś, jak i jutro organizuje wyjątkowe wydarzenie Wioskę Średniowieczną. Czeka mnóstwo atrakcji, m.in. dawne rzemiosło, zawody ucznicze, kuchnia średniowieczna i pokazy. Wszystko w Muzeum Przewyszyńskiego 2. W niedzielę w piwnicy na scenie Zielonogórskiego Teatru Cztery Kąty pojawi się Abelard Giza. Stand-upper testować będzie nowy materiał w towarzystwie Kuby Śliwki i Janusza Pietruszki. Wszystko rozpocznie się punktualnie o godzinie 18.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Pogoda.
21: Silny wiatr nad morzem. Mogą być przejaśnienia, ale wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Najcieplej w Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach 14 stopni. Jutro sobota, więc dowiemy się w końcu, kogo będzie gościć Marzena Rogalska w swoim programie. Marzenka wpadnie do mnie tradycyjnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

U2 z nową płytą. Muzycy oficjalnie już zapowiedzieli pierwszy od 9 lat album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada. To chaotyczny, prowokacyjny, świetny zbiór piosenek. Tak na temat nowego materiału wypowiedział się The Edge, gitarzysta U2. Pyszne wieści.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj liczby w ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CIDG Twojej firmy. Twój biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo Twoje liczby powinny pracować dla Ciebie.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Night Long zaśpiewał Lionel Richie, a ja też All Night Long mógłbym czekać na ciebie. Marzena Rogalska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Jurku. Ja już nie będę po raz kolejny przy okazji Lionela opowiadać ci, jak wspaniale było przeżywać jego muzykę na koncercie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy śpiewali razem Złote Przeboje. Ja po prostu tylko cię poproszę, żebyś ty zanucił największy hicior Artura Gadowskiego, Zdobyć Świata Szczyt. Ja ten szczyt zdobędę w najbliższą sobotę, bo Artur Gadowski spotka się ze mną. Zdobyć świata... No, jedziesz, śpiewaj mi tu. Nie śpiewaj już, dobra, zwalniam cię z tego obowiązku.
0: Chwała Bogu, są od tego lepsi, są od tego zawodowcy. Nasz duet, Marzena Rogalska, Jerzy Tolesiński, poleca serdecznie duet Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

26 koncertów do 17 października zagra w sumie w Paryżu Céline Dion, a jeśli nie załapiecie się na żaden z tej serii, to artystka powraca w dokładnie to samo miejsce koncertowe. Będzie tam śpiewać jeszcze między 8 a 29 maja przyszłego roku. No to Céline Dion! I had to risk

0: Piątkowe radio pełne największych przebojów lat 80. i 90. i wiadomości o 16.
1: Jest nowa instrukcja, gdzie się chować, jak się zachować w sytuacji zagrożenia z powietrza. Czy łazienka, czy klatka schodowa, czy garaż. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Prawda?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 25 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Do końca tygodnia żałoba, jutro marsz ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rząd publikuje instrukcje, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Polska reprezentacja zagra dziś na Stadionie Narodowym. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, z których jedna zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
15: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
14: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć na rządowych stronach. Więcej o tym Szymon Kępka.
16: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach. Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
14: W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr, prognozują analitycy ePetrol.pl. Konkretnie ten przedział ma się zawierać między 8,99 a 9,29. Litr benzyny 95 ma natomiast kosztować od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy. Cena gazu ma oscylować między 3,14 a 3,24 za litr. Wrócimy do tego za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Polscy piłkarze zaczynają rozpoczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana ma to być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
11: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
14: Dzisiejszy mecz zacznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
18: Grzegorz Pałka, zapraszam. W kinie Cinema City w Zielonej Górze można zobaczyć Avengersów, koniec gry, czyli epicki finał marvelowskiej sagi sprzed 7 lat, ale ma to być wersja rozszerzona. Jak wynika z doniesień, film ma odświeżoną kolorystykę i 4 minuty nowych scen. Niby niewiele, 4 minuty mogą jednak intrygować fanów, tym bardziej, że może to być przygotowanie do długo wyczekiwanego filmu Avengers Doomsday. Ma on wejść do kina w grudniu. Niezwykle kolorowy, muzyczny spektakl oparty na znakomitym tekście Jana Brzechwy grany będzie w niedzielę w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Bajkowy świat pozwoli pokazać pchłę szachrajkę, bo o niej mowa, inaczej niż zwykle. Tym razem na scenie zobaczymy barwną, radosną postać, dla której świat jest miejscem twórczej zabawy. A 6 października w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się koncert rockowych ballad przy świecach. Niezapomniane dźwięki Metallica, Nirwany czy Depeche Mode usłyszymy w niecodziennej oprawie.
17: Twoje radio Złote Przeboje.
19: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Pogoda.
20: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Łodzi, 15 w Krakowie i w Warszawie, 16 w Gdańsku. Nad morzem silny wiatr, wszędzie może popadać, ale przejaśnienia gdzieniegdzie też będą się jeszcze zdarzać.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
20: Nigdy nie przechowuj tych produktów obok chleba. Polacy tak robią, a potem zastanawiają się, dlaczego chleb twardnieje. Na co zwrócić uwagę? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wypuścili go z więzienia, a rok później dostał Grammy za całokształt twórczości. James Brown nieraz miał solidne kłopoty z prawem. Na profilu Justyny Steczkowskiej 2 tygodnie temu pojawiło się nagranie, na którym 5-letni wnuk Grzegorza Ciechowskiego wykonuje utwór napisany przez swojego dziadka specjalnie dla Justyny Steczkowskiej. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje. Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc, napisała Steczkowska w mediach społecznościowych.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert!
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: No na szczęście to nie Ameryka. U nas pieczywo, zdaje się, jest jednak lepszej jakości niż to za oceanem, ale... No ale co z tego, kiedy czasem nazajutrz chleb nie jest już świeży i chrupiący? Zazwyczaj winny nie jest ani piekarz, ani mąka. W takim razie co jest? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chleb najszybciej twardnieje w lodówce i to właśnie tutaj często popełniamy błąd. Skrobia powraca do stanu stałego w temperaturze od 0 do 10 stopni Celsjusza, czyli dokładnie w temperaturze, która panuje w zwykłej lodówce. Dlatego idealne jest raczej suche i chłodne miejsce w kuchni z dala od piekarnika, kuchenki, kaloryfera i zmywarki. Drugi winowajca jest bezpośrednio związany z otoczeniem w lodówce i chlebaku. Wnętrze chleba jest pełne maleńkich porów, przez co pochłania niemal wszystko od wilgoci po zapachy sąsiednich potraw. Dlatego produkty o silnym aromacie i dużej wilgotności należy trzymać z dala od pieczywa i nigdy nie pozostawiać ich w tym samym otwartym pojemniku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10/10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Czyta lektor AI.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Są takie piosenki z lat 90., które dają sporo radości. Myślę sobie, że ten numer do takich należy. MC Hammer, a więcej takich muzycznych niespodzianek i z lat 90. i 80. tuż po godzinie 18. Zatem bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: kształty promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Do jesieni gotowi start!
10: A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
15: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby wspólnie rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, ale na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
20: Sport w 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Ivrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-2-6-2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. To trzeci wygrany mecz Polki w tej imprezie. Wcześniej pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i Ukrainkę Aleksandrę Olejnikową. O finał zagra z Dejlą Fernandez, która pokonała Mirę Andrzejewą.
19: Pogoda. Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 15 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry wskażą nawet do 22. To już minuta po godzinie 18, zatem z wielką przyjemnością i radością oznajmiam wam, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie będę miał dla was zaproszenia na koncert zespołu Kombi do Łodzi na 11 października. Szczegóły już za kilka minut, ale właśnie zespołem Kombi zaczynamy. Sen się spełni.

0: Każdą wolną chwilę uwielbia spędzać się w swojej posiadłości w Toskanii, do której od czasu do czasu na małą czarną wpada włoska gwiazda Zucchero. To Sting i jego słynny numer Anglik w Nowym Jorku, a do dziś polskie gwiazdy także są pod wrażeniem każdego koncertu Stinga, także Ania Byszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie, i przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew Roxanne.
0: I od razu człowiek ma ciary na plecach. No a teraz gwiazda, którą miałem kiedyś wielką przyjemność poznać, ma cudowne loki na głowie. Sheryl Crow, nazywana kiedyś dziewczyną z gitarą. Już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy przez całą dobę, czyli największe kawałki 80. i 90.

Do dziś ta piosenka uznawana jest za ponadczasowy hymn pokoju i wolności, ale prawdziwą inspiracją i współautorką tekstu była żona tego artysty, czyli Yoko Ono, a tym artystą oczywiście jest John Lennon w radiu Złote Przeboje. To już prawie 18 minut po godzinie 18, to teraz pora na gwiazdę, która w młodości no nie miała łatwo, podobno do późnych godzin nocnych musiała wybierać ze swoją mamą, aby koncertować w różnych klubach muzycznych nie tylko Nowego Jorku, ale także Chicago, no ale w końcu, jak to przychodzi z czasem, wszystko w jej życiu się zmieniło, poszło w dobrą stronę. Ona od urodzenia kochała muzykę country i ona kocha także mieszać tą muzykę country z różnymi stylami muzyki R&B, pop, dance, no i produkuje z tego naprawdę cudowne dźwięki. Przed wami już teraz Shania Twain.

0: słynął z niezwykle teatralnych występów, podczas których zakładał na scenie wymyślne kostiumy, choćby na przykład maskę lisa w sukni, a od 67 do 75 roku był wokalistą zespołu Genesis. To był Peter Gabriel w radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, a przed 19. ktoś z Was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Szczegóły wkrótce.
1: Reklama. Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, usłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
21: Do jesieni gotowi? Start! A ty i twój Nissan, jesteście przygotowani na jesień? Autoryzowany serwis Nissan w Jałkowski zaprasza na jesienną kontrolę auta. Wymienimy wycieraczki, sprawdzimy akumulator i opony oraz zabezpieczymy lakier woskiem. Od 23 lat serwisujemy auta zgodnie z najwyższymi standardami marki Nissan, a przy tym w konkurencyjnych cenach. Nissan w Jałkowski, serwis, któremu możesz zaufać. Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Umów wizytę już dziś.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
24: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
25: Złote przeboje w drodze.
26: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.
25: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Ostatnio w internecie wpadła mi w oko nowa wersja tej piosenki w formacie 4K i przyznam wam się szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Aha i Take On Me w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu. Za 24 minuty będzie 19. Kochani, warto także odwiedzać naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam czekają na was niespodzianki. No możecie na przykład powalczyć o podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytania, a potem czekać na nasz telefon. No i taki telefon wykonam za niespełna 8 minut, więc proszę być czujnym, bo to może właśnie do ciebie już za moment zadzwonię. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na nie tylko muzykę, ale także aktora brytyjskiego. Przed wami Chesney Hawkes.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków i to z początku lat 80. Irene Cara w Radiu Złote Przeboje za 19, nie, już za kwadrans 19 w Radiu Złote Przeboje. Teraz trzeba coś fantastycznego rozdać, no bo w tym tygodniu wieczorami macie szansę na to, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października, ale żeby powalczyć o takie fantastyczne nagrody, no to wcześniej musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Nam spodobało nam się bardzo to, co napisała Julia, która już jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Julio.
1: Cześć, tu Julita.
0: Julita, ale też na J, też na J. Pewnie, wiedziałem, że mi w słuchawce coś podpowiedzieli na J, tylko nie wiedziałem, czy Julia, czy Julita. No dobrze, to wiemy na pewno, że to jest kto?
1: Julita.
0: Julita, dobra. Sprawdzam ciebie. Dobra, teraz tak całkiem na poważnie. Julita, z tego co wiem, to kochasz muzykę zespołu Kombi, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać, Julita, twoja ulubiona piosenka zespołu Kombi, to jaka będzie?
1: Nie wiem, jest ich naprawdę ogrom i wszystkie...
0: Rozumiem. Ty nam ładnie napisałaś na to nasze pytanie. W 5 słowach napisz, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś okulary gitary, szczęście, tak, noc i moc. I chyba tak ta jest. Moc będzie razem z tobą, bo już teraz mam dla ciebie jedno podwójne zaproszenie do Łodzi. Julita! Gratulacje wielkie! Kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierzesz?
1: Jadę z mamą, koniecznie.
0: Jedziesz z mamą, no to będzie...
1: Jadę z mamą i chcę jeszcze pozdrowić. Pozdrawiam Dominika.
0: No to pozdrowienia poszły. W takim razie, Julia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dzięki serdeczne, bardzo.
0: Komu się nie udało zdobyć podwójne zaproszenie, spokojnie, jeszcze mam jedno w lewej kieszeni. Rozdam je przed godziną 20, a wy wskakujcie na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i dołączcie do zabawy. Teraz budka suflera.

0: Taylor. Fajny numer do nucenia w samochodzie, wracając z pracy albo skądkolwiek do domu. To Eric Clapton, a do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.

0: MD3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido z gora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama. Wieczór na koniec tygodnia pracy spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Pogoda.
9: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Białymstoku 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam w ciągu dnia termometry wskażą nawet do 22.
13: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
9: Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie do kogoś z Was powędruje jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października. Królowie życia, niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. A na dobry początek piosenka, która mam nadzieję rozrusza Was w ten piątkowy wieczór, no i doda energii na kolejne godziny tego wieczoru. Przed Wami Rick Astley.

0: Na początku ten zespół grał muzykę heavy metalową, dopiero później ich muzyka lekko złagodniała. The Cardigans prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 19. Sztuczna inteligencja obecna jest na każdym kroku naszego życia. Niedawno zapytałem Magdalenę Wójcik zespołu Goja, co ona sądzi o tym.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: To teraz piosenka, którą na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja. Zaczyna się od cudownych dźwięków fortepianu.

Ta piosenka brzmieniem przypomina Italo Disco lat 80., ale tak naprawdę zrodziła się w Holandii. Stworzyli ją dwaj bracia, to numer uno i Tora. Co ciekawe, Włosi, słuchajcie, uważali Holendrów za podrabiaczy ich własnego stylu. No i podobno stacje radiowe w słonecznej Italii prawie w ogóle nie grały tego kawałka. Za to ten numer podbił Japonię tam, w latach 80. stał się prawdziwym hitem. No i doczekał się właśnie w Japonii podobno 15 coverów. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego gwiazda pojawi się po godzinie 20 w Radiu Złote Przeboje. To Wanda i Banda i Hi-Fi, a po 20 gościć będziemy Wandę Kwietniewską.

0: owiało wakacyjnymi wspomnieniami. Nie wiem, czy poczuliście taki gorący piasek pod stopami. To Ten CC w radiu Złote Przeboje. A już za moment zagram wam chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Wilki. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka? To bądźcie koniecznie blisko radia Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
21: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
22: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
23: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
24: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
23: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
25: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
26: Lidl, to się opłaca.

siła o wodospadu. Urkę Wilki i Robert Gawliński, który swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie w zespole Gniew, a miał wtedy lat 16. To teraz pora na artystę, który razem ze swoimi braćmi w wieku 13 lat wydają swój pierwszy album. Przed wami Robin Gibb.

0: gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, to Szanis w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert niezwykły Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie. No ale żeby zdobyć takie wyjątkowe podwójne zaproszenia, trzeba było odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Ida. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam ciebie bardzo gorąco. Jak tam weekend ci się zaczął, powiedz?
1: No dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, o pracy nie trzeba myśleć, o szefie, szefowej również, więc same przyjemności przed nami.
1: Zgadza się.
0: Droga Ido, napisałaś nam bardzo ładnie, że tobie, Królowie Życia, kojarzą się, uwaga, Królewskie Życie na pełnej petardzie. Dlaczego akurat tak?
1: No, trzeba cieszyć się życiem, wszystkim, co jest.
0: No
1: na bogato.
0: No pewnie, no pewnie, że tak, ogień. I oni na pewno dadzą taki fantastyczny ogień już 11 października. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemaru Tkaczyku. Królowie Życia, niezwykła trasa koncertowa. Ida, to powiem ci tylko jedno, dziewczyno, że jedno podwójne zaproszenie jest już twoje.
1: Super.
0: Ja się również bardzo cieszę. My tutaj w studiu aż podskoczyliśmy z radości za ciebie. Słuchaj, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na ten koncert?
1: Prawdopodobnie moja ward ksiapsi, Paulina, bo to dzięki niej ten konkurs wygrałam.
0: O, proszę bardzo.
1: Także tak.
0: Namówiła cię do tego, żebyś wzięła udział.
1: Tak, to wszystko
0: udało.
1: Jej sprawka.
0: Dobra, dziewczyny, fantastycznie bawcie się na koncercie, a potem zadzwońcie do nas i opowiedzcie, jak było, dobra?
1: Super, piękne dzięki.
0: Też również dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. W Radiu Złote Przeboje teraz też będą wspomnienia te muzyczne z 83 roku. Przeżyj to sam i Lombard.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki.

0: i bez walki.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
5: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut spotkamy się z naszą wieczorną gwiazdą, czyli Wandą Kwietniewską, liderką zespołu Wanda i Banda. Ala, dobry wieczór, już teraz zespół No Mercy.

0: Kołysze was takimi dźwiękami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To chyba jedna z najpiękniejszych ich ballad z lat 90. To Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na spotkanie z naszą wieczorną gwiazdą, czyli artystką, która wymyśliła i skomponowała także piosenki do filmu Siedem życzenia. Mowa o Wandzie Kwietniewskiej i grupie Wanda i Banda. Ale zanim ona założyła ten zespół, to swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był... I tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Do muzycznych wspomnień z lat 80. Wandy Kwietniewskiej powrócimy już za moment, między innymi wspominać będziemy cenzurę. A w Radiu Złote Przeboje teraz dorzucamy do pieca. To piosenka, która sprawi, że w waszych żyłach krew zdecydowanie przyspieszy. To Bon Jovi.

0: To gwiazda, która śpiewanie odstawiła na boczny tor, zajęła się swoim biznesem razem z partnerem. Otworzyła kilka klubów tańca na Korsyce, ale na szczęście powróciła ponownie do występów i do śpiewania. To Alize w radiu Złote Przeboje, a my powracamy do naszej dzisiejszej wieczornej gwiazdy, czyli Wandy Kwietniewskiej, z którą wspominamy nie tylko początki jej muzycznej kariery, ale także przygody choćby z cenzurą w latach 80.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: To nie koniec spotkania z naszą gwiazdą przed 21. Jeszcze Wanda Kwietniewska opowie nam, jak wypoczywa w wolnym czasie i jaką dyscyplinę sportu kocha najbardziej. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia, już teraz w radiu Złote Przeboje Madonna. And you can dance for inspiration.

0: To jeden ze sztandarowych przebojów zespołu Perfect, autobiografia z 81 roku w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z naszą gwiazdą wieczoru, czyli Wandą Kwietniewską. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.

0: sprzedaży z Delikartą. W delikatesach centrum. Hill Patrol.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
10: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
9: Vito. Twój dom. Twój styl.
10: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
9: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
10: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Od tego zespołu tak naprawdę zaczęła się jego muzyczna kariera. Andrzej Piaseczny, zespół Mafia w Radiu Złote Przeboje. A my w piątkowy wieczór powracamy do spotkania z naszą gwiazdą, czyli liderką zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska, która podobno wolny czas lubi spędzać na sportowo.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: Tego ostatniego postulatu to chyba nie da się wdrożyć w życie, tym bardziej, że przed nami niedziela i niedzielny obiadek u mamusi. A w Radiu Złote Przeboje wieczorową porą powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. To teraz gwiazda, która do dziś zaskakuje mnie swoją muzyką. Przed wami Kate Bush.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Piękne górskie krajobrazy.

0: I rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: groszy z Delikartą w Delikatesach Centrum. Hill Patrol.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To już 21 na zegarach. Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mam dla was piosenkę, która będzie takim zastrzykiem energii na cały weekend. To Snap.

Piosenka wyprodukowana wspólnie z Goranem Bregowiczem. Śpi, kochanie, śpi w Radiu Złote Przeboje. To była Kaja, ale wy, kochani, jeszcze nigdzie nie zasypiajcie, bo to, co najlepsze w muzyce, dopiero przed nami. To teraz pora na chłopaków ze sklepu zoologicznego. To Pet Shop Boys.

Latem 98 roku od Bałtyku aż po Tatry można było usłyszeć ten numer praktycznie wszędzie. Zakręcona i Reniusis w radiu Złote Przeboje. A ja gorąco zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam, kochani, kopalnia prawdziwej rozrywki. Polecamy Wam m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie historię zespołu Perfect i ich kultowe piosenki. Zatem klikamy już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektujemy się choćby takimi piosenkami jak ta, to piękna Belinda.

Gdyby był razem z nami i do dziś nagrywał nowe kawałki, to gwarantuję wam, że błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz taka piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale ona smaku nabiera dopiero wieczorową porą. Różowa Kula i Bajm i Beata Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Delikarto. W delikatesach centrum. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dzień dobry.

0: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Reklama. Był

0: Idziesz ty. Reklama. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek Kolbrachtów.
0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
6: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
7: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido, 40 lat doświadczenia, egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis, zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela, Zielona Góra, aikido.zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido, sztuka walki bez walki.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Co ciemnie